minuti makumi maviru misisiko vapangu vashani za seto rajivinti minuti apurukirimu nondika vradzi msambiki nguva jino famba ilumena marikowa